0: Kapris.
1: Kapris.
0: To
1: je Radio Kapris.
2: Hey, this is Shakira.
3: Burn the boy.
0: Kapris.
4: Kapri je številka ena.